0: Quack jest dębina wina.
1: No musieli w lodu wyłożyć
2: za wina. Kurde, jaką za oba.
3: Czyli pan na parę lat.
0: Wypiecić się na wina.
1: Wypiecić się na wina.
4: Allô.
3: C'est Glenny, on t'a pas l'aménager s'il vous plaît.
4: Glenny, où même encore?